nareżę zrak. Czeka, czeka, czeka, czeka, ty bobni, stop, pas daj, govori.